Met poyen, ramase poyen, e bi ok. E bi ok. La promase, ok? Eh? La ptande la. Ok, dayo.